眼珠咕噜转一圈。

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

Dzień dobry, guten tag ze studia w Mainzhagen, słuchacze Radia Larmo, wita Darek. Witajcie. I zapraszam na dzisiejsze popołudniowe audycje tu na Radiu Larmo, no i wieczór muzyczny. Już teraz od godziny 18, która już parę minut temu wybiła, zapraszam Was na moją audycję, a w zasadzie za chwileczkę powiem, o co chodzi. Ja, to nie jest moja audycja, tylko audycja przygotowana przez i pomysłu naszej jednej ze słuchaczek, którą na audycji nazwiemy Kasią. Ja tak dla niepoznaki, to będzie Kasia, która, można powiedzieć, właśnie przygotowała tą audycję włącznie z tekstami i piosenkami, które wybrała, a ja musiałem nieźle stanąć na głowie, żeby te piosenki na naszych dyskach znaleźć, te niektóre. Ale myślę, że będzie ciekawie, jak również ciekawie będzie od godziny 20, kiedy to za sterami radia zasiądzie nasza koleżanka Agnieszka. Dzisiejsza audycja Agnieszki Wieczorowa od godziny 20. Serdecznie zapraszam. I tak dwie godziny z Wami dzisiaj mam i oczywiście z Kasią. Mam nadzieję, że to, co Kasia przygotowała, wszystko się na tej audycji zmieści. A teraz jedna z piosenka mojego wyboru, ja, a potem już wszystko to, co przygotowała dla nas Kasia. Ode mnie jedna piosenka, a później zaczynamy. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że będziecie słuchać z uwagą, bo historie, które Kasia opisuje, mogą dotyczyć wielu z Was.

Moje życie zapisane w piosenkach. Tak zatytułowała swój mail do nas słuchaczka, którą na tej audycji będziemy nazywać Kasią. Ja przy pierwszym czytaniu tego maila byłem w szoku, bo zawierał bardzo fajne właśnie opowiadania okraszone wyborem piosenek, więc posłuchajcie, co Kasia napisała, fajnie to zrobiła, za co serdecznie dziękuję. Powiem szczerze, dużo pracy przy tym nie miałem. Wystarczyło troszeczkę sobie tekst poprawić, żebym ja swoim głosem mógł to poczytać. No i oczywiście piosenki przygotować, te, które Kasia zaproponowała. Dobrze, oddajemy głos Kasi, a wam życzę miłego słuchania. Nazywam się Kasia. Dziś chciałam opowiedzieć wam historię mojego życia. Nie będzie to jednak zwykła opowieść. Będzie to historia zapisana w piosenkach. Każdy z nas ma przecież takie utwory, które przypominają pierwszą miłość, szkolne lata, wakacje, czy też ważne wydarzenia. Ja również mam swój muzyczny pamiętnik. Zapraszam was do wspólnej podróży przez moje życie. I tu piosenki zaproponowane na początek przez Kasię, Anna Jantar, Tyle słońca w całym mieście i Eleni, Po słonecznej stronie życia.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: I kolejny fragment opowiadań słuchaczki Kasi. Urodziłam się w latach 70. W naszym domu radio było niemal członkiem rodziny. Grało od rana do wieczora. Mama nuciła podczas gotowania, tata przy pracy w ogródku. Nie rozumiałam jeszcze słów wszystkich piosenek, ale melodie zostały w mojej głowie na długo, bo to dziś. I piosenki wybrane przez Kasię to Maryla Rodowicz, do Łezki Łezka i zespół 2+1, choć pomaluj mój świat.

dalsza część opowiadania Kasi. Pierwsze muzyczne wspomnienia. Pierwsze wspomnienia? Kuchnia u babci Heleny. Miała stary radioodbiornik stojący na kredensie. Zawsze był włączony. Babcia gotowała rosół, a ja siedziałam na taborecie i machałam nogami. Nie pamiętam rozmów dorosłych. Nie pamiętam nawet wszystkich swoich zabawek, ale pamiętam melodię. Dziś wiem, że muzyka zapisała się w mojej pamięci szybciej niż słowa. Pamiętam nasze niedzielne popołudnia, kiedy cała rodzina siedziała przy obiadowym stole. Z radia płynęły największe przeboje tamtych lat. Wtedy po raz pierwszy odkryłam, że muzyka potrafi wywoływać emocje. Choć byłam jeszcze dzieckiem, czułam, że niektóre piosenki mają w sobie coś magicznego. Pięknie to Kasia napisała, no i piosenki wybrała do tego wpisu takie. Krzysztof Krawczyk, Parostatek i Bajm, co mi panie dasz?

A na dzisiejszej audycji słuchamy wspomnień muzycznych słuchaczki, którą nazywamy dzisiaj Kasia. Ja, bo ma inaczej na imię, jakby ktoś się pytał. Magda napisała: witam Darku, ja chyba wiem, kim może być ta Kasia, ale nic więcej nie powiem. No i dobrze, Magdo, nic więcej nie mówimy, niech to będzie Kasia i posłuchamy dalej, co Kasia miała nam do przekazania. W latach 80. największym skarbem był magnetofon kasetowy. Siedziałam przy radiu i czekałam na ulubione piosenki. Największym wyzwaniem było nagranie utworu bez wejścia prezentera. Kto to przeżył, ten wie, jaka to była sztuka. Oj tak, wtedy się tak, tak nagrywało. Kasia to fajnie opisała. Prezenter jeszcze mówił, a ja modliłam się tylko o jedno. Proszę, nie odzywaj się na początku piosenki. No i kto z naszych słuchaczy nie miał tak? Pamiętacie te czasy? No, było, było. To było źródło muzyki, a szczególnie audycje, jak to się nazywało, Przeboje Trójki z panem Niedźwieckim, nie? To było coś. Piosenki przygotowane, znaczy wybrane przez Kasię, to Papa Dance, nasz Disneyland i Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona. Tak jest, bo tam właśnie na tych audycjach u pana Niedźwieckiego, to na tej liście przebojów to nie tylko polskie przeboje, ale też i zagraniczne, o czym też Kasia w następnym wejściu nam powie albo przypomni.

0: I dalej Kasia w swoim mailu pisze tak. Świat zaczął robić się coraz większy. W radiu pojawiały się zagraniczne przeboje. Nie znałam angielskiego, ale to nie miało dla mnie znaczenia. Liczyły się emocje, rytm i marzenia o wielkim, kolorowym świecie gdzieś za granicą. Świat przyspieszał. Polska też się zmieniała. Na ulicach pojawiały się nowe sklepy, nowe samochody, nowe możliwości.
1: Posłuchaj, jak dla ciebie gramy.

Mój pokój, jak pokój każdej nastolatki, nie byłby kompletny bez plakatów. Na moich ścianach wisieli idole lat 80. Każdy nowy numer czasopisma był okazją do zdobycia kolejnego zdjęcia ulubionego wykonawcy. Miałam 14-15 lat, gdy się zakochałam w piosenkarzu. Na ścianie wisiały plakaty. W zeszytach rysowałam serduszka i jego imię. Byłam przekonana, że kiedyś się spotkamy. Nie spotkaliśmy się do dziś, ale plakat wisiał jeszcze bardzo, bardzo długo. Jak miał na imię ten wykonawca? Wstydzę się przyznać. Zostawię to sobie. No może inny raz, ale piosenki wybieram takie. Tak napisała Kasia. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul i Limal. Niekończąca się historia. No to ciekawe, jak jej, ta pierwsza jej muzyczna miłość miała na imię. Może wy odgadniecie, bo ja już chyba wiem.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: A ja witam na audycji też naszego słuchacza Adama z Lublińca, który pisze tak: witam Ciebie, Darku, witam Ciebie, Adam. Witam wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy w ten wtorkowy, słoneczny dzień. Oj tak, u nas w Mainzagen też pięknie dzisiaj i słonecznie. W weekend było tyle dni, miast, tyle imprez, a niestety wszędzie było deszczowo i nici z moich wyjazdów. No ja, czasami pogoda tak takiego psikusa robi, że takie imprezy, no niestety, na otwartym, no niestety się, no... No nie udają, no nie, nikt nie jest aż taki wytrwały, żeby w deszczu słuchać występów koncertu. No ja, tak to jest. Witam Ciebie, Adamie, dziękuję za pozdrowienie. I troski sobie tak pomyślałem. Dzisiaj słuchamy takiej podróży muzycznej naszej słuchaczki, którą nazwaliśmy Kasia, bo nie chciała ujawnić swojego, prosiła, żeby nie ujawniać jej imienia. Ale gdybyś Ty, Adamie, takie cosik przygotował o śląskich wykonawcach, o swoich pierwszych, że tak powiem, właśnie podróżach, na występy, na imprezy, wspomnielibyśmy pewnie wtedy też zespoły czy wykonawców, którzy już nie występują. O, to by było ciekawe. Adam, zastanów się, czy jesteś w stanie przygotować właśnie takie wspominki. To by było fajne. A my, troski, przechodzimy do dalszej części, a widzę, że chyba na tej audycji nie damy rada, tyle Kasia napisała. No ale... Ile damy rady, tyle damy, bo o godzinie 20 zapraszam Was na audycję naszej Agnieszki, przypominam. Szkolne dyskoteki, tak wspomina Kasia. Szkolna sala gimnastyczna zamieniała się wtedy w największy klub muzyczny świata. Dziewczyny poprawiały fryzury. Chłopcy udawali odważniejszych niż byli naprawdę, a serce biło szybciej, kiedy ktoś zapraszał do tańca. Choć najczęściej my dziewczyny tańczyłyśmy same z sobą. Oj, skąd my to znamy? I kolejna piosenka, kolejny utwór wybrany do tego przez właśnie słuchaczkę Kasię, Bad Boys Blue.

I kolejna część opowiadania Kasi, też związana w pewien sposób z muzyką. Każdy pamięta swoją pierwszą młodzieńczą miłość, nawet jeżeli trwała tylko kilka tygodni. Ja też miałam taką historię. Dziś wspominam ją sentymentem. Pewnego wieczoru koleżanka Ania namówiła mnie na zabawę taneczną. Nie miałam ochoty iść. Do dziś jestem jej za to wdzięczna. Właśnie tam poznałam Piotra. Nie podszedł od razu. Przez pół wieczoru tylko spoglądał w moją stronę. W końcu odważył się zaprosić mnie do tańca. Po zabawie odprowadził mnie do domu. Szliśmy i rozmawialiśmy o wszystkim. O marzeniach, o przyszłości i o muzyce. Był ciepły letni wieczór, jeden z tych, który pamięta się na całe życie. Dziś wysyła się linki do piosenek. Wtedy nagrywało się kasetę. Piotr przygotował dla mnie pierwszą muzyczną składankę. Każda piosenka miała coś znaczyć. Do dziś pamiętam okładkę narysowaną odręcznie długopisem. A jestem ciekawy, Kasiu, czy pamiętasz piosenki, jakie były na tej kasecie? Prawdopodobnie z tego, co tu Kasia przesłała, może utwór ten, który usłyszymy za chwilę od Roxette, właśnie znajdował się na tej kasetowej składance od Piotra. Roxette.

0: Słuchaj Twojego radia online. Radio Larmo.
1: I ty możesz uczestniczyć w życiu radia właśnie wysyłając swoje opowiadania, swoją historię życia związaną z muzyką, tak jak to zrobiła słuchaczka Kasia. Bo Adam napisał właśnie tak. W sumie to ja, Darku, dopiero co włączyłem radio i się wsłuchuję, o co w tym wszystkim chodzi, ale słyszę ciekawą opowieść. Dziękujemy Kasi właśnie za to. Tylko czy moja byłaby taka barwna i ciekawa? To już taka opowieść teraz z perspektywy dorosłej, dojrzałej osoby. No ja, każdy ma swoje przeżycia, nieważne w jakim się jest w wieku, Adamie. Każdy ma swoje ciekawe przeżycia związane z muzyką. Ja liczę na to, że jakbyś się postarał, to byś mógł. No wielu naszych śląskich wykonawcach fajnie poopowiadać o tym, jakie były imprezy, jakie były wydarzenia muzyczne, które pamiętasz, w których uczestniczyłeś. To myślę by było bardzo ciekawe. Także wiesz, pamiętaj, zastanów się. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co przez maila Kasia do nas wysłała. Czytamy dalej. Wydawało mi się wtedy, że całe życie jest przede mną. Marzyłam o podróżach, nowych miejscach i ludziach, a muzyka była najlepszym paliwem dla tych marzeń. I kolejny utwór, który wybrała Kasia, to Alphaville Forever Young.

Kolejna część zatytułowała Kasia Koniec szkoły. Przyszedł czas egzaminów, matura. Czas pierwszych decyzji, pierwszych poważnych kroków w dorosłość. Trochę strachu, trochę ekscytacji. Jak u każdego, matura, słowo, które brzmiało niemal groźnie. Pamiętam, jak siedziałam nad książkami, a mama przynosiła do pokoju herbatę z cytryną i kanapki. Nie martw się, Kasiu, będzie dobrze, zjedz coś, powtarzała. Oczywiście byłam przekonana, że nic nie umiem, jak większość maturzystów. I wtedy muzyka ogromnie pomagała mi pokonać ten stres. I piosenki, które tutaj wybrała Kasia, to Lombard, Przeżyj to sam i Kombi, Black and White.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: I już teraz jestem pewien, zostało pół godziny, jestem pewien, że nie da się pomieścić całego opowiadania Kasi, za co Kasię bardzo przepraszam. Ja, zrobimy to jeszcze, zrobimy, uzupełnimy to wszystko tak, żeby to miało ręce i nogi, a dzisiaj o godzinie 20 zapraszam Was na muzyczną podróż, którą zabierze nas Agnieszka, godzina 20. Ja i nawet chyba nie będę tych informacji, które tutaj Kasia wysłała w swoim mailu, zmieniał, ani piosenek przesuwał. Ja, tego powinno wystarczyć jeszcze na jedną fajną audycję. Początek dorosłości to kolejny etap w życiu słuchaczki Kasi. Pierwsza praca, nowe obowiązki i mniej czasu na marzenia. Ale muzyka nadal była ze mną. Wracałam do domu zmęczona i włączałam radio. Kilka piosenek wystarczyło, by dzień stał się lepszy. To były niezwykłe czasy. Polska się zmieniała, świat się zmieniał i zmieniałam się ja. Kasety ustępowały miejsca płytom CD, a na listach przebojów pojawiali się nowi wykonawcy, nowi artyści. I tutaj Kasia wybrała Ace of Base.

Chyba ostatnie wejście z informacjami, które przesłała Kasia, ale zobaczymy jeszcze. Rok 2000. Pod koniec lat 90. coraz częściej słyszało się o wyjazdach za granicę. Znajomi wyjeżdżali do pracy do Niemiec, Holandii, Belgii, przywozili opowieści o innym świecie. I wtedy wydarzyło się coś, co zmieniło moje życie. W roku 2000 wyjechałam po raz pierwszy do Niemiec do pracy. Nie wiedziałam jeszcze, że rozpoczynam nowy rozdział, nie tylko życiowy, ale również muzyczny.

I tak jak słyszeliśmy, Kasia w swoim życiu wylądowała w Niemczech. A co na ten temat pisze? Największym problemem nie była praca. Największym problemem był język. W szkole trochę uczyłam się rosyjskiego. Niemiecki znałam z kilku słów i piosenek. Pamiętam swoją pierwszą wizytę w sklepie. Sprzedawczyni o coś zapytała, uśmiechnęłam się i powiedziałam ja. Problem polegał na tym, że nie wiedziałam, na co się właśnie zgodziłam. Nowy kraj, nowy język, nowi ludzie. Czasami czułam się zagubiona, ale radio znowu mi przyszło z pomocą. Muzyka okazała się językiem, który rozumiałam od zawsze. Piosenka, kolejna piosenka wybrana przez Kasię, to piosenka od Nicole.

0: Tą piosenkę od Nicole nie wybrałam przypadkowo, bo znałam ją wcześniej w Polsce jako troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. Okazało się, że piosenki nie znają granic. Do tej pory znałam głównie muzykę pop, naszą polską, angielską. W Niemczech odkryłam świat szlagierów. Proste historie, dużo emocji i melodie, które zostają w głowie. I tutaj Kasia zaproponowała Andrej Berg utwór A ja już chciałbym Was poinformować, że nasza Agnieszka się zameldowała, muzykę ponoć już ma przygotowaną, więc godzina 20. Serdecznie zapraszam na wieczór muzyczny z naszą Agnieszką. Wtedy to też konsola pozdrowień będzie otwarta, bo już jest zamknięta i będzie można mieć życzenia muzyczne. A może Wy na audycji Agnieszki zaproponujecie jakieś utwory, jakichś wykonawców, jakieś piosenki, które Wam w głowie jeszcze brzmią tak jak dzisiejszej autorce dzisiejszej audycji, czyli Kasi. A teraz Andrea Berg.
1: Słuchasz Radia Alarmu. Radio, które gra dla nas w internecie.

Pamiętam swoje zdziwienie, gdy dowiedziałam się kiedyś, że Modern Talking, którego słuchałam od nastoletnich lat, to niemiecki duet. Nagle okazało się, że kraj, do którego przyjechałam za pracą, był mi muzycznie bliższy niż myślałam. Piosenka wybrana właśnie przez Kasię, naszą słuchaczkę, to Modern Talking i Sherry, Sherry Lady. A ja się nie dziwię, że Kasia mi była tak zaskoczona, bo przecież Modern Talking w większości to śpiewa po angielsku, więc zdziwienie było, ale taka jest prawda. Modern Talking to duet z Niemiec.

Kasia, ostatni wpis, ja, bo więcej już nie zmieścimy, chociaż tych tekstów w mailu od Kasi jest o wiele więcej. Tak, trzeba chyba będzie zrobić drugą audycję. Coraz częściej słuchałam niemieckich stacji radiowych. Dzięki nim poznałam nowych wykonawców, uczyłam się języka. Muzyka stała się więc moim nauczycielem. Były też trudne chwile. Tęsknota za rodziną, za znajomymi, za miejscami z dzieciństwa. W takich momentach wracałam do polskich przebojów. I tutaj Kasia wybrała Budkę Suflera, takie tango. A zakończymy może właśnie tą audycję tekstem, który tutaj potem się też niżej znalazł. Dzisiaj, kiedy słyszę wiele z tych utworów, wracają do mnie obrazy sprzed lat. Dom rodzinny, kasety magnetofonowe, pierwsza miłość, wyjazd do Niemiec. Wszystko nadal jest obecne w tych melodiach. I tym pięknym zdaniem, Kasiu, dziękujemy Ci. Zakończymy tą audycję pięknie. To zostało tutaj w tym zdaniu podsumowane.

Przygotowana budka suflera, takie tango i nasza Agnieszka też już tam za sterami radia zasiadła, więc za chwileczkę wieczór muzyczny z naszą Agnieszką. A ja jeszcze raz pięknie dziękuję słuchaczce, która prosiła, żeby zmienić jej imię. I dzisiaj była Kasią. Dziękujemy Ci, Kasiu. No i wszystkim miłego wieczoru, do usłyszenia. A teraz budka suflera, takie tango. Ostatnia piosenka na tej audycji, wybrana przez Kasię. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dobry wieczór, witam Was bardzo gorąco i mam nadzieję, że macie za sobą udany dzień. Przed momentem skończył audycję swoją Darek, a szkoda, bo była bardzo fajna. Ja akurat nie mogłam być na całej audycji Twojej, Darku, ale zdążyłam na jej prawie finish i naprawdę była interesująca. Pozwolę sobie pozdrowić również Kasię. I dla Ciebie mam, Darku, w upominku muzycznym i dedykuję Tobie, za chwileczkę usłyszymy tą piosenkę, ale ja chciałam jeszcze powiedzieć taką rzecz. Pozdrawiam Cię, Darku i Gabi, bardzo serdecznie. Pozdrawiam całą ekipę radia oraz moich przyjaciół. A dla Ciebie ta piosenka, a kolejna piosenka właśnie będzie dla naszej słuchaczki Kasi, która dzieliła się z tego, co udało mi się usłyszeć na taki koniec audycji Darka. Bardzo interesujące i bardzo fajne rzeczy, które przypominają, nie powiem Wam, moje pierwsze kroki, jakie stawiałam za granicą odnośnie języka obcego. Fajnie to w ogóle wypadło, fajnie to wyglądało, fajnie Kasia o tym opowiada i Darku, czekamy na ciąg dalszy, a tymczasem dla Ciebie piosenka, a później dla Kasi.

Moi drodzy, ja na dzisiaj przygotowałam utwory muzyczne, które być może nucicie sobie od jakiegoś czasu i myślę też, że mojej ułożonej przeze mnie playlisty każdy z Was z tych utworów, które przygotowałam, znajdzie coś dla siebie fajnego i na przykład coś, co ukoi Was po ciężkim dniu albo co sprawi, że postawi Was na nogi, no nie wiem, może też znajdzie się jakaś ballada, która przywoła wspomnienia, no zobaczymy, jeżeli macie natomiast swoje życzenia muzyczne, to zapraszam na konsolkę Pozdrowienie, która jest już otwarta, więc zaczynamy. Harmonika More Mio, Peter Iwerka, Jak akordeon gra, a potem Andrea Berg i Giovanni Zarella.

Pięknie witam na konsoli pozdrowień. No właśnie, naszą Magdę. Witaj, Magda, milutko, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. A Magda pisze: Agnieszko, witaj. Darkowi dziękuję za piękną audycję od Kasi. Słuchałam od samego początku. Agnieszko, a Ty jaką masz ulubioną piosenkę? No właśnie, Magdo, właśnie. Powiem tak, Magdo, wybór jest faktycznie trudny, bo w moim, można powiedzieć, tym muzycznym świecie jest wiele takich piosenek i to zależy od mojego nastroju i pogody ducha, bo czasem potrzebuję coś energetycznego, czasem spokojnego, wszystko zależy od tego, jaki mam dzień. A czasem potrzebuję czegoś do urojenia łezki nawet, żeby wyrzucić z siebie nawet te negatywne emocje. Tak to u mnie wygląda, aczkolwiek jestem, można powiedzieć, fanką pewnej piosenkarki, nazywa się Marshall Deverson. Jest to osoba bardzo, bardzo mi, można powiedzieć, bliska, bo znam całą jej historię, znam jej dyskografię, znam, no po prostu interesuję się tą piosenkarką. Bardzo lubię jej utwory. One są trochę takie ciężkie, na pewno nie każdemu by one odpowiadały, niemniej jednak może mnie skłania ku niej również i to, że bardzo mądre słowa pisze, jeżeli chodzi o jej piosenki, a właściwie większość jej twórczości teraz skupia się na produkcji muzycznej oraz występach, no właśnie, występach DJ-skich. Także jest mi ona bardzo, bardzo bliska, bardzo ją lubię słuchać. Ale jeżeli chodzi o Twoje pytanie, to słuchanie muzyki właśnie zależy od tego, o czym wcześniej powiedziałam. Magdo, a właśnie ty, my nie wiemy, ja nie wiem, jaką Ty masz swoją ulubioną piosenkę albo jaką muzykę słuchasz. Ja bardzo chętnie bym się też dowiedziała i zadedykowała właśnie to, co sobie wybierzesz, ale póki co mam dla Ciebie drosel, popłyń ze mną przez mój świat. O właśnie, ta piosenka też mi się podoba. Rytmy serca, tańczyć w deszczu i Ryszard Sawicki, do utraty tchu, kochani słuchacze, dla Was. A ja, Magdo, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i życzę Ci fajnego, miłego wieczoru, bo oczywiście słowa podziękowania przekazuję Darku dla Ciebie od Magdy za Twoją dzisiejszą audycję.

Tak, to były piosenki dla naszej Magdy oraz dla Was, kochani słuchacze. A właśnie, Magdo, ja mam do Ciebie pytanko. Mam takie pytanko, że dziś nie napisałaś, czy w Twoim kubku paruje pyszna herbatka, bo w moim tak, to zapraszam Cię, Magdo, oraz wszystkich Was, kochani słuchacze, którzy tam sobie herbatkę przyrządzacie, czy macie zamiar wypić, czy pijecie smacznego, pijmy tą herbatkę. A kochani, kolejny utwór, jaki dla Was przygotowałam, to jest Edyta Jończyk, Jeszcze kiedyś przyjdzie mój czas, Happy Jędrowski Show, Rakieta i Dawid Janiak za jeden dzień. A ja witam na konsolce pozdrowień Kasię, ale moją przyjaciółkę, nie tą Kasię, z audycji Darka.

Pięknie na konsolce pozdrowień witam Jolę z Prudnika, która pisze: dobry wieczór Jola, oczywiście nasza prezenterka, moja koleżanka redakcyjna, a nasza Jola pisze: dobry wieczór, witaj Agnieszko. Witam także wszystkich słuchaczy. Życzę Wam fajnego wieczorku z muzyką w tle. Serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich. Wybierz proszę Agnieszko piosenkę dla wszystkich. Wybierz także coś dla siebie. Poproszę także o piosenkę dla Darka w podziękowaniu za audycję. Bardzo się miło, dziękuję, dobranoc. Dziękuję Ci Jolu za pozdrowienia skierowane do nas wszystkich. Ja również bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam, jak i Twoją rodzinkę. Życzę Wam tam fajnego, miłego wieczorku i piosenki przygotowałam. Joluś, Kordian, Ty i ja serca dwa, to taka piosenka skierowana do Ciebie i do męża. No właśnie. Potem Andy Lucia, Na zawsze Ty i ja, to jest piosenka dla Darka, no ale nie można oczywiście ominąć naszej Gabi, więc dla Was Darku i Gabi kolejna piosenka, a ja sobie wybrałam Sofię Bellini z Piatra Amore.

Jolu, ja Tobie życzę i Twojej rodzince bardzo miłego wieczorku. A teraz, kochani, zabieram Was w kolejnych minutach właśnie na niemieckie brzmienia. Będzie to Kristin Stark, duo Kalifornia i Calimero.

już witam na konsolce pozdrowień takiego kogoś, taki ktoś pisze. Dobry wieczór Agnieszko, pozdrowienia serdeczne dla siebie i rodzinki, Gabi i Darka oraz słuchaczy. Audi Wyspa Marzeń, jeśli można, pozdrawiam raz jeszcze. To ja mam tą piosenkę przygotowaną, taki ktoś, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, życzę Tobie miłego wieczorku, a potem Julia jesteś i Andy Lucia, ile godzin ma tam noc dla Was, kochani słuchacze, posłuchajcie.

Kochani, ja wybrałam jeszcze na dzisiaj taką piosenkę Disco Polo Bal w rewizie i tak sobie pomyślałam, że zanim wyrosły te nowoczesne kluby, prawda, stolicą takiej weekendowej rozrywki była zawsze remiza. Nie wiem, ci co mieszkają w Polsce i ci nawet którzy wyjechali, pamiętają te zabawy, aczkolwiek mój rocznik chyba, no ja chyba na takiej zabawie nie byłam. Nie wiem, nie pamiętam w każdym razie. To tam pachniało parkietem przede wszystkim, oranżadą, bo to wiem ze wspomnień mojej cioci, ale przede wszystkim taką niesamowitą energią i choć czasy się zmieniły i rzadziej już tak jakby się wskakuje w remizowy balet, no nie, bo u nas akurat tu gdzie mieszkam jest remiza, nawet nie wiem, powiem wam szczerze co tam jest, na pewno nie straż pożarna, która była kiedyś, to ten klimat wciąż myślę wielu nas drzemie. No to dobra, obudźmy go i posłuchajmy piosenki Disco Polo Bal w remizie, a potem żeby było bardziej jeszcze energetycznie. Boys, niech żyje wolność, a ja pięknie na konsolce pozdrowień witam Georga z Kelny.

Bardzo pięknie witam na konsolki pozdrowień naszego Georga z Kelnma. Mamia Georg, gdzie ty się podziewałeś? Ale, Georg pisze, witaj Agnieszko na twojej audycji, dopiero co wróciłem do domu. No i muszę przecież podpisać listę obecności. Miłego grania tobie życzę, a wszystkim słuchaczom miłego muzycznego wieczoru. Pozdrawiam z Köln. No Georg, ja powiem tobie, że mi ulżyło, bo już myślałam, że muszę ci wpisać nieusprawiedliwienie, ale oczywiście żartuję. Z przymrużeniem oka to mówię. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Myślę, że nie miałeś ciężkiego dnia za sobą. Myślę, że miałeś pozytywny. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam ciebie i całą twoją rodzinkę. Życzę ci teraz odpoczynku, miłego wieczorku i dla ciebie mam przygotowaną piosenkę w wykonaniu Akord. Każdy ma swego anioła, potem Andrea Hoen i DJ Otzi, także Georg, bardzo zapraszam na te piosenki, jak i również was, kochani słuchacze. A tobie, Georg, życzę miłego wieczoru.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: Jeszcze jeden gość na konsolce pozdrowień, słuchacz, który napisał tylko pozdrawiam, proszę o jakikolwiek utwór zespołu ABBA. Słuchaczu, jest przygotowany, wybrałam właśnie taki, jaki za moment usłyszymy. Ja Cię serdecznie pozdrawiam i spokojnej nocy życzę.

no to dobiega końca nasz dzisiejszy wieczór, jeżeli chodzi o audycję na środę, na jutro od 18 do 20. Zapraszam na audycję Jolgi. Od 20 na niemieckie szlagiery, które będzie grała nasza Gabi Chorzowianka, a od 22 świeczki z naszego placu. Serdecznie zapraszam na tę audycję, jak również na audycję naszych prezenterek i prezenterów Radio Larmo. Ja, kochani, bardzo dziękuję, że spędziliście ten czas ze mną. Życzę Wam dobrej nocy i cudownego jutrzejszego poranka. Dobranoc i do usłyszenia. Kłania się Agnieszka.

Włącz radio na maksa. Niech sąsiedzi usłyszą.

witamy w Radiu Larmo, prezenterzy naszego radia. Od wielu lat prowadzili swoje audycje w radiach internetowych. Chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami. Jeżeli nie wiecie, jak słuchać, jeżeli macie pytania, chętnie pomożemy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy w naszym radiu. Radiu Larmo.

Witamy w Radiu Larmo. Prezenterzy naszego radia od wielu lat prowadzili swoje audycje w radiach internetowych. Chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami. Jeżeli nie wiecie, jak słuchać, jeżeli macie pytania, chętnie pomożemy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy w naszym radiu. Radiu Larmo.